Pobiedę i porażę. Słodkie tajne cień. Pobiedę i porażę. Słodkie tajne cień.